0: Mucha zawieszona na druciku przymocowanym woskiem do tułowia będzie stale trzepotała skrzydłami już wylecąc. Skrzydła jej przestają natychmiast pracować, gdy damy jej do trzymania w łapach mały kłębuszek utaty. Do zatrzymania lotu muchy domowej wystarczy, że jeden pazurek jednego odnóża dotknie kłębka. Niektóre ćmy przybierające mocno do pnia drzewa ze skrzydłami, czułkami i odnóżami przywartymi do jego powierzchni znajdują się w stanie jakby uśpienia, z którego trudno je obudzić. Budzą się jednak natychmiast, gdy oderwiemy im odnóża od podłoża. Mrówki w czasie wędrówek z mrowiska i z powrotem orientują się według słońca. W podobny sposób orientują się w otoczeniu motyla nocne, korzystając ze światła księżyca. Długo jeszcze po zniknięciu księżyca latają one mniej więcej w linii prostej, pod stałym kątem w stosunku do niego. Kiedy jednak ciemną nocą lampa zastępuje im księżyc, zwracają się do niej w miarę zbliżania się tak, aby utrzymać stały kąt lotu. W rzeczywistości zbliżają się do lampy po spirali, co musi się kończyć kolizją z płomieniem.
1: Emitują światło.
2: Świetlik bolitofilia.
1: Świetlik lampirys poświata w ciemności.
2: Świetlik fotonus. Luminescencja w mechanizmie oddechowym. Larwy bydliszkowate.
3: Sieć lepka rozgałęziona.
2: Świecące gąsienice.
1: Symbiotyczne bakterie w komórkach. Chrząszcze.
2: Opalizujące
1: barwy na łuskach motyli.
2: Świetlik bolitofilia
1: poświata.

0: Świetlik lampiryz,
1: blask w ciemnej nocy.
0: Świetlik fotonizm,
2: interferencja światła.
0: Larwy bedliszkowatych
1: emitują światło.
0: Świecące gąsienice, luminescencja. Chrząszcz, koptyko, klinie. Sieć lepka, opalizujące barwy. Świetlik bolitofilia, świecące najsilniej. Świetlik lampiryz,
1: najbardziej skomplikowane narządy. Świetlik fotonic, poświata w ruchu. Larwy bedliszkowate, sieć lepka rozgałęziona. Świecące gąsienice,
0: symbiotyczne bakterie, chrząszcze, mitochondria, światło, świetlik bolitofilia, świetlik lampiryz, świetlik fotonik, larwy bedliszkowatych, świecące gąsienice, luminescencja,
2: interferencja światła, symbiotyczne bakterie.
0: Substancje, które emitują światło w komórkach żywych organizmów.
2: Luminescencja rozwinęła się w procesie ewolucji.
0: U owadów najsilniej świecące i najbardziej skomplikowane
1: typy narządów wytwarzają światło. Często obserwujemy świecące gąsienice.
0: Larwy niektórych bedliszkowatych emitują w ciemności stałą poświatę. Pająki budują lepką, rozgałęzioną sieć. Opalizujące
1: barwy na łuskach motyli.
0: Fluoryzujące bakterie, żyjące symbiotycznie w komórkach owada.